0: Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.
1: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.